Bernard Maselli, Krzysztof Szerański i Jose Torres Music Painter. Bernard Maselli, Krzysztof Szerański i Jose Torres, dziękujemy. Thank you, Bernard Maselli, Krzysztof Szerański i Jose Torres. See you soon. Thank you.